0: ɔse na me nso
1: na me nso
0: anuanom
1: anuanom
0: ba mo nkyɛn no
1: me yɛ ba mo nkyɛn no
0: mamfa asɛm
1: yamfa asɛm
0: asa traso
1: ananso bi nso
0: ma me kan yankopɔn ɔdanse
1: ma me kan yankopɔn asɛm no
0: na me bɔ me tirim sɛ
1: na yɛ bɔ yɛ tirim sɛ
0: me yɛ bibiala wɔ mo
1: hɔ haleluya hwɛsomafoɔ no
2: ɛdɛ
1: wɔse wɔ mo ɔmo nsɛm a na ɔmo ka no na wɔ mo no ammɔ wɔ mo tirim sɛ wɔ mo kɔ pɛ sika ɛde ade agyapadeɛ ne awonyadeɛ because paul ka asɛm bi sɛ ɛno ɔma a na ɔbu no mfasoɔ no kristo nti tie ɛfi sɛ ɛfasɛ sɛ ɔyɛbɛtoa so wokɔ timoty chapter 6 verse 5 a kae hɔ mam na tie toa wɔde ne so mam wɔ se sɛ
0: ɔse na yɛbɔ yɛtirim sɛ
1: yɛtirimɛbibiɔ agye yesu kristo
0: awobɔ
1: nasɛnnua mu no toa so
0: ɔse na medeɛ mmereɛ ne ɛhu ne ahopoɔ bebre mu ɛna mene mɔtenaeɛ
1: sesɛnka wurade din
0: na meka saa ɛne masɛnka no
1: na meka